0: Evet Megahertz'a.
1: Taman sam krenul k meši, kod noboševna štefa, kuma Juru, soseda Martina i Vinus bereka, onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišt. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak i ništ, pa smo spili rundi par, potem nastal je darmar.